sprawi. W podziele złotych darujcie nam miejsce wokół wszystko, które nie bankiem jest, z jednym kursem, z jaką osłonę.